Izy iny izy fa niverina ny aso a. Omeraba tompoko. Osarama tompoko. Lasa izy.